Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: To na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

0: Muzyka Poznań.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Agnieszka.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak.

0: znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy widzieć chcę, tylko patrząc w twoje.
1: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
2: SK Poznań.

0: Reklama.
1: Andrzej Biszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.

Reklama. Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych.

0: wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
1: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Arch Fit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
2: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
3: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i Tila. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
2: Zapraszamy do iKids Park Poznań. Na ponad 2800 m2 czekają trampoliny, ninja park, strefa VR, rodzinna restauracja. Klimatyzowana przestrzeń, która zapewnia komfort i zabawę nawet w upalne dni. iKids Park Poznań, Galeria Giant, ulica Krzywoustego 68.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
5: I po reklamie.

0: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
2: Budoma Market, podłogi, drzwi.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
2: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
4: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glidestep i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
7: I po reklamie.
8: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prawie 2000 interwencji strażaków przez burzowy front, jaki przechodzi przez Polskę. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Z kolei w Łódzkiem blisko 20 tysięcy domów jest bez prądu. Miejscami spadło 100 litrów deszczu na metr kwadratowy.
9: I to jest tak naprawdę miesięczna porcja sierpniowego deszczu. W jedną noc.
8: Podkreśla Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Burzom towarzyszy silny wiatr, przekraczający 100 km na godzinę. Dymisja po aferze w sprawie raportu o Polakach. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Dymisja jest związana z aferą w sprawie raportu, który miał zostać przygotowany przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. 5 goli w derbach Krakowa między Krakowią a Wieczystą. Pasy musiały gonić wynik, ale ostatecznie wygrały 3-2 po golu w doliczonym czasie gry. Dziś kolejne 3 spotkania 5. kolejki Ekstraklasy.
10: Dopiero co kończyła się gorąca 20 Radia SK, a Sobkowski znowu za mikrofonem. Ktoś powie, że to nocowanka. No mój synek ma w przedszkolu, to ja mogę mieć w radiu, czemu nie? Wszystkie hity zaczynają się w Esce, prawda? Sanach i Kapitan za kilkanaście minut. Teraz Tame Impala, Jenny, Michu Sobkowski, zapraszam.

0: Angel 2026 już tylko wspomnieniem, ale piosenki z nami zostały. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA More Than A Game, więcej niż gra. My w grę gramy od kilkunastu godzin w Polsce z pogodą. Na warunkach pogody, więc to nie jest gra na równych warunkach, naprawdę. Są takie miejsca, że wiem, że pogoda jest znośna, ale są takie miejsca, gdzie wiatr w tym momencie wieje nawet do 100 na godzinę. Wyobraźcie sobie, że na przykład warszawskie zoo, jak pisze na swoim Facebooku, w związku z porywistym wiatrem i z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających, w dniu dzisiejszym zamknięte do odwołania. Więc jeśli ktoś akurat dzisiaj miał ochotę pojechać do warszawskiego zoo, to niech sprawdza ich Facebooka, bo to pewnie będzie się zmieniało na bieżąco. No ale bądźmy bezpieczni, moi drodzy. W ogóle podzielmy się zadaniami, dobra? Wydbajcie o siebie, a ja wam będę fajnie grał. Za chwilę Temper City, Self Aware, a później Zokaria. A później Dua Lipa i Be The One. Uwielbiam ten numer.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie.

0: Dua Lipa, Be The One, Wesce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak jest nowa muza, to ją serwujemy, tak samo jak w tym momencie. Za dwa tygodnie o tej porze to już będziemy, no my to może nie, ale kilkadziesiąt tysięcy osób będzie wspominało koncert Sanach na PGE Narodowym, bo dokładnie w piątek za dwa tygodnie finał trasy Sanach na stadionach. I tuż przed tym finałem Sanach zrobiła swoim fanom i nie tylko fanom niespodziankę, wypuszczając numer Kapitan, który gram już teraz. Kapitan szalony, tak pisze Sanach w swoich społecznościówkach, niech wam rozświetla te ostatnie wakacyjne dni. Tańczy, śpiewa i porywa w rejs.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
3: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
4: Nie zgadzam się.
3: Słucham?
4: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
3: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
4: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
3: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Górę wiosła, żeby maltańska woda was niosła. Mistrzostwa świata w kajakarstwie. Jedna z największych imprez sportowych w Polsce w tym roku. Najlepsi zawodnicy globu. Koncerty, emocje i zabawa. Poznań, Malta, 26-30 sierpnia. Bilety biletomat.pl.
7: Zapraszamy do iKids Park Poznań. Na ponad 2800 metrach kwadratowych czekają trampoliny, ninja park, strefa VR, rodzinna restauracja. Klimatyzowana przestrzeń, która zapewnia komfort i zabawę nawet w upalne dni. iKids Park Poznań, Galeria Giant, ulica Krzywoustego 68.
8: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw.

0: nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Dobrej szkoły nie wybiera się z reklamy. Dobrą szkołę trzeba zobaczyć. SMS Remes od lat działa w Opalenicy, gdzie w szkole podstawowej nie ma już wolnych miejsc. Teraz otwieramy nowe placówki w Szamotułach i Nowym Tomyślu. Przyjdź z dzieckiem, poznaj nas i zobacz, jak łączymy naukę ze sportem. SMS Remes, Szamotuły i Nowy Tomyśl. Przyjdź, zobacz, zdecyduj. Nabór trwa, a w Opalenicy zostały ostatnie wolne miejsca w liceum.
3: I po reklamie.
4: Esko.

Już od poniedziałku Top of the Top Sopot Festival. Jak sama nazwa wskazuje, będzie top i będzie to wszystko w Sopocie, czyli wielkie święto polskiej muzyki. I jedna z gwiazd, która tam się pojawi, to właśnie Zalia, która przed chwilą na antenie Radia SK z Tylko Kochaj Mnie. To przed 10:00. Po 10:00 worek z hitami na czasie otwieram i widzę w nim numer Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber. To już za chwilę.

0: Reklama.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
4: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
3: I przy okazji zgarnąć rabat?
4: I przy okazji zgarnąć rabat.
3: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
5: Już 29 sierpnia. Greckie wesele w Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim. Wyjątkowa kolacja, muzyka na żywo, taniec Zorby i niezapomniana atmosfera. Nie zwlekaj, bilety są jeszcze dostępne.
6: Wakacje blisko domu? Poznaj wyjątkową kulturę, tradycyjne smaki i historyczne sekrety powiatu poznańskiego. Zaplanuj swój czas na sk.pl/powiat-poznański. Partnerem programu jest Powiat Poznański.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
8: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy, 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: I po reklamie.
12: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. W jednych regionach już sprzątanie po burzach, w innych nadal szaleją nawałnice. Tylko od północy strażacy wyjeżdżali 2000 razy. Sytuację śledzi reporterski Jakub Krzyżak. Najwięcej tych wyjazdów było na Mazowszu.
13: W tym regionie strażacy interweniowali około 600 razy, przede wszystkim przy powalonych drzewach, podtopieniach i uszkodzeniach budynków. Na Dolnym Śląsku w gminie Leśna ogłoszono nawet alarm przeciwpowodziowy, a w Karkonoszach spadło ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy.
12: A w tej chwili ulewy szaleją na północy kraju. Szykują się utrudnienia na A2 między Warszawą a Łodzią. Za nieco ponad miesiąc ruszy rozbudowa autostrady. Potrwa do 2028 roku. A pod Grunwaldem ruszają dziś kolejne badania archeologiczne. Skupią się na głównym polu bitwy z 1410 roku. Teren przez tydzień będzie sprawdzany za pomocą wykrywaczy metali przez członków stowarzyszeń eksploracyjnych, archeologów i muzealników.
14: Pozwólcie, że zeksploruję dla was hity na czasie i wybiorę te najfajniejsze, dobra? Na przykład będzie Wszystkie Marzenia, Łatwo Gang i Majko, numer 3 z gorącej 20 Radia SK, czyli wasz jeden z ulubionych numerów dosłownie za 3 minuty. Będzie też Daria Zawiałow, będzie Bausa, będzie coś od Tame Impala. Na początek DJ Snake i Justin Bieber, Michu, witajcie.

0: cóż za energia. Alan Walker i Ava Max to Fate, to hity na czasie po godzinie 10 w Radiu SK, dokładnie 10.15. Dużo się dzieje sportowo w naszym kraju i z naszymi sportowcami poza granicami Polski. No ten weekend to Memoriał Kamili Skolimowskiej, to na pewno, będący częścią diamentowej ligi. Stadion Śląski i naprawdę silna reprezentacja Polski, ale też największe gwiazdy lekkoatletyki z całego świata. Dużo się będzie działo, naprawdę. Cincinnati to z kolei tenis, półfinał, bo Iga Świątek już w półfinale z Jessicą Pegulą zmierzy się dziś, prawdopodobnie w okolicach 21 czasu polskiego. No i jeszcze siatkarki, rozpoczynające się właśnie Mistrzostwa Europy, to Turcja i pierwszy mecz dziś w okolicach godziny 18 z Węgierkami. No rozpoczął się sezon na przetwory ze śliwek Węgierek, to mam nadzieję, że my je na sportowo przerobimy na powidła. Bausa, Magnetic Veste za moment, a później coś od Sala.
1: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kastorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Silent Disco. Jak macie apkę Radia SK, to wbijacie za free. Kuba i Kuba, bo to był, że tak powiem, pretekst, żeby o tym wszystkim powiedzieć dosłownie w SC za chwilę. A później między innymi Somber i świetne My Body Isn't Ready, czyli pierwsza trójka gorącej dwudziestki Radia SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80s Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: Szukasz nowej podłogi? Teraz jest najlepszy moment. Letnie promocje i wyjątkowe rabaty na wybrane podłogi czekają w Malta Trading. Szeroki wybór, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż z 8% VAT-em. Nie przegap tej okazji. Malta Trading. Poznań, ulica Wołkowyska 32. Wietrzenie magazynu trwa tylko przez ograniczony czas.
9: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
10: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
9: I przy okazji zgarnąć rabat?
10: I przy okazji zgarnąć rabat.
9: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
11: Kastorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
15: Sprawdź u dealera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
16: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
17: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: I po reklamie. Let's go.

0: A ja na to? Jak na lato? Wy chyba też, co? No tak na wakacje w sam raz numer Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK tuż przed 11. A po 11 numer 1 z gorącej 20 z wczorajszego notowania, czyli najpopularniejszy numer w Polsce. Dawid Podsiadło, szanowni państwo, na błysk. Już za chwilę.
1: Radio SK. SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Uwaga, uwaga! Dobrej szkoły nie wybiera się z reklamy. Dobrą szkołę trzeba zobaczyć. SMS Remes od lat działa w Opalenicy, gdzie w szkole podstawowej nie ma już wolnych miejsc. Teraz otwieramy nowe placówki w Szamotułach i Nowym Tomyślu. Przyjdź z dzieckiem, poznaj nas i zobacz, jak łączymy naukę ze sportem. SMS Remes, Szamotuły i Nowy Tomyśl. Przyjdź, zobacz, zdecyduj. Nabór trwa, a w Opalenicy zostały ostatnie wolne miejsca w liceum.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
13: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
21: Dzień dobry, mamy sobotę, 22 dzień sierpnia. Matko jedyna, jak ten czas leci. Wakacje powoli się kończą, ale nie ma co zamulać. My lecimy dalej, cieszymy się z tego, że one jeszcze trwają. I pędzimy, ale zgodnie z przepisami, żeby było jasne, do Centrum Hipiki Jaszkowo. Tam spędzimy cały dzisiejszy dzień i całą niedzielę. Tam dożynki gminne, które nakręcane są przez firmę Jaja Superpower. W naszej strefie piana party, będzie można sobie zrobić kolorowe tatuaże, będzie też strefa gier rodzinnych XXL, wielkie dmuchane zamki. Naprawdę sporo się będzie działo. W niedzielę natomiast coś dla tych z Was, którzy lubią aktywnie spędzać czas i nie boją się wyzwań. Relacje z Jaszkowa na Facebooku i Instagramie SK Poznań News.
20: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie, Senator w Dźwigrzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.
22: Czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, zniszczone samochody i podtopienia. Ostatnie godziny to gwałtowna pogoda, burze, wichury i ulewy. Tylko dziś strażacy wyjeżdżali 2000 razy.
23: Oczywiście ta liczba rośnie ze względu na to, że zgłoszenia napływają cały czas.
22: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Prewencyjnie ewakuowano 12 obozów harcerskich. W Warszawie zamknięto zoo i Łazienki Królewskie, a przez pogodę odwołane zostało także SK Music Tour w Ciechocinku. Wielka akcja policji. W jeden dzień funkcjonariusze zatrzymali 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Przeszukano ponad 800 domów, mieszkań i hosteli w Warszawie i okolicy. Wśród zatrzymanych oprócz Polaków są też obcokrajowcy. A wieczorem Iga Świątek zagra o awans do finału turnieju w Cincinnati. Na jej drodze stanie Jessica Pegula. Jeśli Polka wygra, to dostanie się do finału drugiego turnieju z rzędu. Początek meczu o 21:00.
0: Za co mega trzymamy kciuki. Będzie na pewno w tej godzinie Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. A na początek obiecany Dawid Podsiadło na błysk. 11:01 w SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Sia, The Weeknd i Diplo. Co to jest za zestawienie? Elastic Heart, numer, który ma już swoje lata, ale wciąż brzmi kapitalnie, dlatego gramy go na antenie Radia SK. Kolejne muzyczne prezenty, bardzo proszę, za chwilę. Kygo, Khalid, Save My Love, później Serial is Tumbling In, przypomnę ten numer, później będzie jeszcze Gips i Kukon. Prezenty niemuzyczne, bo też takie mam. Jak jest ładna pogoda, to jest eskowy leżak. Jak jest taka pogoda jak teraz, to jest eskowy żagiel, czyli krótko mówiąc leżagiel. Ładnie wymyśliłem? Dziękuję bardzo. Leżagiel i jeszcze w dodatku taki wodoodporny głośnik Bluetooth, to już niezależnie od pogody on działa tak, żebyście mogli sobie posłuchać eski gdzie tylko chcecie. No właśnie, zgłoszenia to jest opowiedzenie nam, mi konkretnie, w aplikacji Radia SK, co u was słychać i przekonanie, że taki właśnie zestaw powinien trafić. Aplikacji, która pozwala na to, że SK jest zawsze tam, gdzie ty. To gramy za chwilkę, a ja czekam na wasze zgłoszonka.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Zaczynają się Esce.
1: Nowa muza? Bardzo proszę. Niemiecki DJ producent Topic, który od 6 lat od numeru Breaking Me z 2020 roku dosyć często gości na antenie radiowska przy okazji różnych współprac. A to z ATB, a to z Clean Bandit, a to z Becky Hill i szuka. Szuka swojej tożsamości, tak możemy śmiało powiedzieć. I ja lubię te poszukiwania, bo one dają owoce w postaci tego numeru jak Lucky Ones, który gram wam już teraz. To będzie melancholijna muzyka taneczna, która spotka się z indie popem i syntezatorami. Nówka, sztuka, Topic, Lucky Ones, bardzo proszę.

0: Wszystkie hity zaczynają się wesoło. To świeżynka u nas Topic i Lucky Ones. Jak idziecie do sklepu kupić jajka, no to one są tak ładnie posegregowane, nie? Są zeróweczki, jedynki, M-ki, L-ki i tak dalej. No one same w tych wydmuszkach tam nie lądują. Je trzeba posortować. I tym właśnie zajmuje się Titek. Titek tak pieszczotliwie na swoją żonę mówi Adam. Razem słuchają Eski i Adam bardzo prosił, żeby pozdrowić kochanego Titka i powiedzieć, że bardzo, bardzo tego swojego Titka kocha. Więc pozdrawiam. Proszę bardzo. Niektórzy teraz wcinają jajka i może to są jajka posortowane właśnie przez Titka. Kto wie? Smacznego przy okazji. Sobel i Sanach, dosłownie za chwilę wesce, później Axwell, Bon i Whatever Turns You On.
1: Radio SK. Reklama.
2: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
9: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go

0: 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
4: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
3: I przy okazji zgarnąć rabat?
4: I przy okazji zgarnąć rabat.
3: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
5: Szukasz letniego klimatu w Poznaniu? Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim to muzyka, chillout i najlepszy vibe tego lata. Niku Beach, Jezioro Maltańskie. Niku Beach.
6: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.

0: 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. W górę wiosła, żeby maltańska woda was niosła. Mistrzostwa świata w kajakarstwie. Jedna z największych imprez sportowych w Polsce w tym roku. Najlepsi zawodnicy globu. Koncerty, emocje i zabawa. Poznań, Malta, 26-30 sierpnia. Bilety biletomat.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
8: I po reklamie.
9: Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam do wieczora. Wiatr przekraczający 100 km na godzinę, a do tego spodziewane są kolejne burze. Na początek nowe pogodowe ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Z kolei burze prognozowane są w południowo-zachodnich regionach kraju. Awantura na drodze do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt zablokowali szlak, siadając na drodze. Nie przypuszczali zaprzęgów konnych, ale też pieszych turystów. Na miejscu pojawili się też górale i przewoźnicy, a blokują aktywistów z drogi usunęła policja.
10: Przesuwamy, dawaj, zabieramy.
9: Protestujący domagają się, by konie całkowicie zniknęły z drogi nad Morskie Oko. Polskie siatkarki zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy, jak mówi środkowa reprezentacji Sofia Stefanik.
11: Fajne przeżycie, na pewno Mistrzostwa Europy to jest świetna impreza, także nie mogę się doczekać, a zaczniemy.
9: A zaczną o 18:00 od meczu z reprezentacją Węgier.
12: Może i Polak, Węgier, dwa bratanki, ale my dobrze wiemy, kto dzisiejsze spotkanie ma wygrać, prawda? Nareszcie, na początek tej godziny hitów, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Będzie też za kilka chwil Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, 12:01 na zegarach.

0: H i R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radio SK. Hej, Oleńka.
1: Hej, Eśka.
0: Z Oleńką, słuchajcie, tak dobrze się znamy i tak długo, w sensie 5 minut, że w zgłoszeniu napisała Aleksandra, ale mów mi Oleńka. No dobrze, Oleńka, tak na początek musicie wiedzieć, moi drodzy, że w tym zgłoszeniu w aplikacji Radio SK to Oleńka na mnie nakrzyczała. Tłumacz się teraz, bardzo proszę.
1: No, to po prostu dlatego, że w jednej ręce trzymałam pędzel, a w drugiej telefon i cały czas caps lock, no i patrzę, ojej.
0: Tak, ale postanowiła nie kasować, tylko szła dalej. Ja rozumiem, to było na żywo i od razu wiem, że nie chat GPT pisał to zgłoszenie. Bardzo ładnie, Oleńko. To powiedz mi w takim razie, jak ty, nie sama z tego co wiem, spędzasz ten ostatni czas?
1: Z moją siostrzenicą Roxaną właśnie malujemy pokój, ale w takim pięknym kolorze gorącego piasku i malujemy nie sobie, ale naszej ukochanej, mojej mamie, a Roxany babci.
0: Poczekaj,
1: z okazji urodzin także.
0: A wy to macie pomysły na prezenty. Moi drodzy znajomi, nie róbcie mi takich prezentów, że mi wbijacie na katę i przemalowujecie pokoje, dobra? Zwłaszcza na kolor, którego nazwy nie zrozumiałem. Powiedz po ludzku, to jest żółty?
1: Ja rozumiem, że mężczyźni mówią tylko tak. Kolor jest ładny, albo...
0: Nie, idź też. Nie, żeby nie było, słuchaj, ja nawet magentę odróżniam, naprawdę, i obydwa te kolory bardzo lubię. No dobrze, słuchaj, no to w takim razie, bo wiem, że to bardziej dla twojej siostrzenicy miałby być ten zestaw, o którym mowa, tak? No dobrze, tak się stanie.
1: W tym roku zaczyna klasę maturalną, więc jeszcze jej się ten tydzień czasu takiego pełnego relaksu, jak i wszystkim przyszłorocznym maturzystom należy, także było tak. I relaks, i patrzenie w chmurki na leżaczku.
0: Eskowym.
1: Tak, oczywiście, no mam nadzieję.
0: I słuchanie Eski z pomocą wodoodpornego głośnika Bluetooth. Oczywiście, Oleńko, droga, ten zestaw jest już wasz. Zrobi w nim co chcesz.
1: Super.
0: Z rozpędu pewnie jeszcze dwa pokoje pomaluję. Ola, wszystkiego dobrego. Klasa maturalna, czyli 18 lat, tak?
1: Tak, dokładnie, no.
0: No to dobrze, bo już chciałem krzyczeć. Halo, prokuratura! Aleksandra uskutecznia wyzysk nieletnich. Ale jak 18, to spoko. Temple City, self-aware vest, za chwilę.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
0: Dzięki bardzo.
3: Na początku
0: dziękuję.
3: To był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barista Simo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Shut Up and Dance, czyli Walk the Moon, czyli hity na czasie po godzinie 12 wcześniej. Armin van Buuren i Sasha i potężne, piękne Everlasting, czyli wspomnienie tego, co dziś w nocy się działo, bo mieliśmy Escalife Remix z Estate of Trance od Armina van Burena. Dziś też damy mocno do pieca Escalife Remix od północy. Najpierw James Hype, a później Robin Schulz, ale nie trzeba czekać na północ. Wystarczy za pomocą naszej aplikacji. Oleńka Aleksandra dobrze zna, bo to dzięki aplikacji też można zgłosić się do naszej akcji z leżakami. No to tam w naszej aplikacji jest stream Escalife Remix i na przykład teraz takie granie tam trwa. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Radio SK za moment, a później coś od Dawida Podsiadły. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
5: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
4: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
6: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: I po reklamie.

0: Sienna Spyro, Great Expectation w Radiu SK. Łukasz, ja nie chcę nic mówić, ale względem twojego programu w tej chwili po godzinie 13 są naprawdę wielkie oczekiwania. Great Expectation.
1: Ale powiem ci, że się rozmarzyłem. Ona mogłaby mi śpiewać kołysanki. Nie wiem, co narzeczona na to, ale naprawdę Sienna.
0: Ona ma narzeczoną?
1: Moja narzeczona. Dobra, nieważne, zagrajmy po prostu.
0: Życzenie Smoke i Coldplay od Łukasza Zduńczyka, już Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po godzinie 10. Przepraszam, że tak... No nie, jednak zbyt dobra wyobraźnia, to jest bardzo zła rzecz.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
6: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
10: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
8: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Poznaniu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
13: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
12: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
13: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
12: No w Brikomanie, a gdzie?
14: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
15: Szukasz nowej podłogi? Teraz jest najlepszy moment. Letnie promocje i wyjątkowe rabaty na wybrane podłogi czekają w Malta Trading. Szeroki wybór, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż z 8% VAT-em. Nie przegap tej okazji. Malta Trading. Poznań, ulica Wołkowyska 32. Wietrzenie magazynu trwa tylko przez ograniczony czas.
16: Firmowy rejs statkiem, piknik czy chillout w beachbarze? Odkryj Warto Beach Bar i naszą przystań. Sprawdź na partyboat.fun.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
18: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie.
21: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
22: To jest Eska Summer City w Esce Poznań. Ja wiem, że momentami pogoda może nie zachęcać do wychodzenia z domu, ale pamiętacie, jak było po 40 stopni i wszyscy na upałę narzekali? No właśnie. Jeżeli więc chcecie z domu wyjść, to polecam linie turystyczne, które w weekendy kursują po ulicach Poznania. One obsługiwane są zabytkowymi tramwajami i autobusami. Może być to fajna podróż w czasie. Szczegóły, rozkład jazdy znajdziecie oczywiście na stronie poznańskiego MPK. A jeżeli macie ochotę wybrać się do kina, no to bardzo proszę, pojawiły się świeżyny w repertuarze, wśród nich m.in. Buntownik czy Naznaczony wyjście z Mrocznego Wymiaru. A ja mam dla Was bilety do kina. Przekonajcie mnie na Messengerze SK Poznań News, dlaczego to właśnie do Was powinny one trafić. SK Poznań News, czekam na wiadomości.
21: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Senator w Dźwirzenie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.
0: Czas na SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek tragiczny wypadek pod Rzeszowem. Na Krajowej 9 w Głogowie Małopolskim czołowo zderzyły się dwa samochody. W wypadku zginęły dwie osoby, droga w obu kierunkach jest zablokowana. Niemal ćwierć miliona odbiorców bez prądu, to po przejściu nawałnic. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili na Mazowszu, gdzie 126 tysięcy domów jest odciętych od dostaw energii. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystąpią jutro w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. To okazja do zobaczenia medalistów niedawno zakończonych Mistrzostw Europy. Wśród nich Natalia Bukowiecka, startująca na 400 metrów.
1: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami, że tak powiem, wspólnie celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie.
0: Na dziś rozgrzewka na rynku w Katowicach, gdzie odbędą się konkursy skoków dal, pchnięcia kulą oraz skoków wzwyż mężczyzn.
2: Ja coś czuję, że u was też dzisiaj lekka atletyka z mopem albo z odkurzaczem w ręku. Mam nadzieję, że niedużo wam zostało. Zapraszam was na przerwę. Nawet tych, którzy jeszcze niczego sobotniego dzisiaj nie zaczęli, należy nam się minuta po godzinie 13. The Chainsmokers i Coldplay już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Post Malone i Swaley w Radiu SK. Ale przy tym numerze się bardzo dobrze odpoczywa. Można na chwilę zwolnić, prawda? Chwila przerwy się przyda. Nawet w sobotnich godzinach szczytu, 16 minut po godzinie 13, kiedy mamy na głowie i sobotnie zakupy, i sprzątanie. No chyba, że ktoś jest teraz w pracy, to sobie może odpocząć. Ale generalnie jak jest sobota, to co?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, tak jak BDS nawija, jaka dzisiaj robota do zrobienia, jaką pracę macie dzisiaj do wykonania. Czym jesteście teraz zajęci? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. A może chcecie powiedzieć, że jesteście teraz na wakacjach i nic was nie obchodzi i nic nie macie w planach, tylko po prostu czysty odpoczynek? To też się pochwalcie, żeby wszyscy wam zazdrościli, nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radia SK. Czym jesteście dzisiaj, w tę sobotę zajęci? Ja jestem zajęty graniem. Gips i Igo. Ostatni dzień lata, to po krótkiej przerwie na pewno w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
8: Oh.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora. Tak wam gra Radio SK w sobotę. Bartek pisze na Messengerze, że jedzie z żoną 300 km na wesele i żebyśmy to coś energicznego zagrali. Proszę bardzo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jest SK, tutaj zawsze są najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje nowy raper, młoda gwiazda. Słuchajcie, zapamiętajcie tę ksywę, bo o nim będzie głośno. I wy będziecie wiedzieć, że to SK go między innymi odkryła MJ Deli. Młody chłopak, który wyemigrował do Nowego Jorku i śpiewa o spełnianiu marzeń, o determinacji w dążeniu do celu. Bardzo dobrze nakręca ten kawałek na sobotę. No to gramy MJ Deli, Deli Supreme na antenie Eski. Do samochodu sprawdzi się idealnie. Zaraz wleci dobry bas i na pewno wszystkich pobudzi, że nie będzie ziewania. To jest właśnie Radio SK. Deli Supreme, 28 minut po godzinie 13.

0: Hit zawsze na czasie. Piękna antenie Radia SK za 25 minut, godzina 14. Dodajemy wam sił na sobotnie popołudnie. No i jest do czego, bo Tomek melduje na SK-owym Messengerze, że właśnie otrzymał od żony listę zakupów i jedzie do sklepu. Tomek, nie spiesz się, jest szansa, że jak już wrócisz, to sprzątanie w domu będzie załatwione. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym dzisiaj, w tę sobotę, jesteście zajęci? Jaką pracę macie do wykonania? Jaka jest robota do zrobienia, tak jak to BDS nam tutaj rapuje?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, i co? Jaka praca do wykonania na dzisiejsze sobotnie popołudnie? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK. Po krótkiej przerwie m.in. Wait So Long od Swedish House Mafia.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych

0: Jeziorem Maltańskim. Wyjątkowa kolacja, muzyka na żywo, taniec Zorby i niezapomniana atmosfera. Nie zwlekaj, bilety są jeszcze dostępne.
1: Zapraszamy do iKids Park Poznań. Na ponad 2800 m2 czekają trampoliny, ninja park, strefa VR, rodzinna restauracja. Klimatyzowana przestrzeń, która zapewnia komfort i zabawę nawet w upalne dni. iKids Park Poznań, Galeria Giant, ulica Krzywoustego 68.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy, 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
11: I po reklamie.

0: O, właśnie o to chodzi. Nie ma co się tak spieszyć. Ze wszystkim zdążymy. To jest kawałek z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj narzucili sobie zbyt duże tempo. Swedish House Mafia i Lykke Lee. To jest Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie. Czym jesteście w to sobotnie popołudnie zajęci? O to was pytam, a wygram nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Olek?
1: Myśmy już w trzech sklepach budowanych, żeby kupić 2,5 litra ostatniej farby, więc jest grubo.
0: No bo słuchajcie, Olek od kilku dni remontuje razem z żoną. Taką wspólną decyzję podjęli. Pokoje córek i farba się niestety skończyła na ostatniej prostej. Ja coś czuję, że tam już cierpliwości brakuje. Oni na siebie nawzajem denerwują absolutnie wszystkim. To jest ten etap, że Olek już żonę denerwuje, że za głośno oddycha. Dla wszystkich poszukiwaczy artykułów budowlanych będzie coś na rozluźnienie. Po godzinie 14 w Radiu SK na pewno White 2115 i to coś. A wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
4: Sprawdź u dealera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
5: Volkswagen.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
19: I po reklamie.
20: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
21: Dzień dobry, to jest SK Summer City w SC Poznanie, Dominik Rutkowski. Przed nami trzeci dzień rokowizny, który odbywa się na terenie poznańskiego lotniska. Wystąpią chociażby Kult, Within Temptation czy Nocny Kochanek. Szczegóły znajdziecie na stronie rokowizna.pl. A wchodząc na naszego Facebooka i Instagrama SK Poznań News, możecie zobaczyć, co dzieje się w centrum Hipiki Jaszkowo. Tam rozpoczęły się dożynki gminne, nakręcane przez producenta jaj Super Power. W naszej strefie wuchta atrakcji, nie sposób wszystkie wymienić. Jutro natomiast będzie na sportowo, w programie m.in. Spacer Farmera czy podciąganie na drążku.
20: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Senator w Dźwigrzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.
0: Czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przybywa strażackich interwencji po burzach i wichurach nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do tej pory 6,5 tysiąca razy, najczęściej na Mazowszu. Jak przekazał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, gotowi do pomocy strażakom są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pokojowy protest zamienił się w awanturę. Obrońcy zwierząt zablokowali dziś drogę nad Morskie Oko, domagając się całkowitej rezygnacji z transportu konnego. Zorganizowano też kontrmanifestację.
5: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim wprowadza działania destrukcyjne dla innego systemu transportu turystów niż transport konny. My się na to nie zgadzamy.
12: Jak żeście się bawili na termach, tam żeście się relaksowali, a tu się przychodzicie wyładować na koniak i na górala.
0: Na aktywistów z drogi usunęli policjanci, którzy nadal pilnują szlaku. Jest pierwsze w tym sezonie zwolnienie trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Pracę stracił szkoleniowiec Wieczystej, Kazimierz Moskal. Bezpośrednią przyczyną dymisji była wczorajsza porażka w derbach z Krakowią. Klub na razie nie podał, kto go zastąpi.
19: Oho, tutaj też za chwilę będzie dymisja męża. Przed chwilą puszczałem głosówkę naszego słuchacza Olka, który mówi, że wspólnie z żoną od kilku dni remontuje pokoje córek. I jego żona się odezwała na Messengerze, pisze, że ej, to ja maluję oba pokoje, a on tylko farbę dowozi. Mamy sprzeczne zeznania. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Remont wakacyjny, prawdziwy test dla związku. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Na uspokojenie teraz przyjemne gwizdanie od Dawida Podsiadły. On też ma fajny podział obowiązków. Ona idzie na bal, a on w tym czasie będzie sprzątał. Minuta po godzinie 14. To jest Radio SK.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie na sobotę. I teraz ważna rada dla wszystkich, bo to jest dzień sprzątania. Internet podpowiada, jak dobrze umyć kran w łazience. Chodzi o te takie białe ślady, osad z kamienia i podobno najlepszą metodą jest po prostu zwykły ocet, który najlepiej czyści tego typu zabrudzenie. Znaczy, słuchajcie, ja znam jeszcze jedną, taką trochę bardziej wymagającą metodę czyszczenia. Trzeba nauczyć domowników, żeby wycierali kran po każdym umyciu rąk. Ale z doświadczenia wiem, że ten proces potrafi trwać kilka lat.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7.

0: gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: I po reklamie.

0: David Guetta i Andrea Bocelli. Ten Andrea, który ostatnio grał koncerty w Polsce i wystąpiła z nim nawet Julia Wieniawa. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a Kasia pisze, że jest od 7 rano w trasie i jedzie z Polski do Wielkiej Brytanii i cały czas słucha Eski. No i właśnie dlatego warto pobrać apkę Radia SK, bo wtedy możecie nas słuchać absolutnie wszędzie, nawet poza granicami Polski. I jak macie taką apkę, to polecam kliknąć zakładkę konkursy i tam zgłosić się do zabawy. Przez cały weekend na antenie Radia SK do zgarnięcia eskowe zestawy wakacyjne. Eskowy leżak i bezprzewodowy wodoodporny głośnik. Na pewno w tej sprawie do kogoś z Was dzisiaj na pewno zadzwonimy. Napiszcie tylko, jak spędzacie wakacje i po co w ogóle Wam taki zestaw. A ja Wam za chwilę zagram Sombr po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Sprawdzone z pewną historią. Salon aut używanych Sanocka 92.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej. Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glidestep i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
4: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
5: Uwaga, uwaga! Dobrej szkoły nie wybiera się z reklamy. Dobrą szkołę trzeba zobaczyć. SMS Remes od lat działa w Opalenicy, gdzie w szkole podstawowej nie ma już wolnych miejsc.

0: przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SM. Nowość od Oskara Cymsa, który już w poniedziałek zagra na Top of the Tops pod festiwalu.
2: Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie wam się podobało.
1: No wiadomo, że klapy żadnej nie będzie, bo Oskar ma doświadczenie. Przypomnę, 2 lata temu wygrał bursztynowego Słowika i cały czas trzyma go na parapecie u siebie w domu. A kto w tym roku ma szansę na tę statuetkę? Powiem o tym za chwilę i zdradzę też, co na Top of the Tops pod festiwal szykuje dla was SK.

0: Reklama.
1: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
3: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich! Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: W górę wiosła, żeby maltańska woda was niosła. Mistrzostwa świata w kajakarstwie. Jedna z największych imprez sportowych w Polsce w tym roku. Najlepsi zawodnicy globu. Koncerty, emocje i zabawa. Poznań, Malta, 26-30 sierpnia. Bilety biletomat.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
12: Nie zgadzam się.
11: Słucham?
12: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
11: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
12: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Nie tylko wielkie gwiazdy, ale też utalentowani debiutanci. Już w poniedziałek Opera Leśna w Sopocie stanie się muzycznym centrum Polski. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Co roku dużo emocji wzbudza walka o bursztynowego słowika. Szansę na nagrodę ma m.in. debiutująca artystka Jowi.
16: Na co dzień jestem trochę takim cieniem artystów. Wspieram ich na różnorodnych scenach jako chórzystka i bardzo się cieszę, że z tego cienia teraz wychodzę i będę mogła się tej szerszej publiczności zaprezentować.
15: Jowi zdobywała doświadczenie jako chórzystka m.in. Margaret czy Natalii Kukulskiej. Nominacje do bursztynowego słowika dostali też Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz czy Ania Karwan. Eska będzie też na Top of the Top Sopot Festiwalu. Szykujemy dla Was specjalne wydania Wrzuć na luz prosto z Sopotu. Dodatkowo na Placu Zdrojowym w Sopocie stanie nasza strefa, a przy Operze Leśnej zaparkuje nasz eskowy kamper. Tam będziecie mogli spotkać naszą ekipę i zbijać z nami piątki. A tymczasem minuta po godzinie 15. A słuchajcie, właśnie w telewizji pokazali przed chwilą kamerkę z nadmorza. Teraz wszyscy w płaszczach przeciwdeszczowych i ledwo chodzą, bo tak mocno wiatr wieje. Ale spokojnie, jakby co, Opera Leśna jest zadaszona i w przyszłym tygodniu nad morzem ma być cały tydzień słonecznie. A u nas jedno się nie zmienia. SK cały czas gra w wakacyjne hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, cześć. Money, money.

0: z upiornym hitem na antenie Radia SK, ale on pasuje jako podkład do tego, o czym będę teraz mówił. Uwaga, ludzkość oficjalnie została pokonana przez chińskiego robota. Słuchajcie, to jest oficjalna informacja. Chiński robot pobił rekord świata w biegu na 100 metrów. Pobił nawet rekord legendarnego Usaina Bolta. Obecnie ludzki rekord w biegu na 100 metrów wynosi 9 sekund i 58 setnych, a ten chiński robot wykręcił wynik 9 i 32 setne i tym samym pobił ludzki rekord świata o jakieś tam 20 parę setnych sekundy. No i co? No i co z tego, słuchajcie? Niech sobie te roboty biegają. Jeśli to oznacza, że w przyszłości roboty nas zastąpią na bieżni, będą za nas biegały i za nas będą robić formę na siłce, to raczej nie będziemy narzekać. Radio
1: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: I po reklamie.

0: Low, low, low. I w takim rytmie to można szukać miejsca parkingowego pod supermarketem w sobotę. Flowrider i T-Pain w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Dzisiaj trzymamy mocno kciuki za nasze siatkarki, które zaczynają walkę na siatkarskich mistrzostwach Europy i o godzinie 18 zmierzą się z Węgrami i ten mecz odbywa się w Turcji. Także słuchajcie, miejmy nadzieję, że nasze siatkarki nie wzięły sobie hotelu All Inclusive, bo z pełnym brzuchem to się ciężko skacze do bloku. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Szukasz nowej podłogi? Teraz jest najlepszy moment. Letnie promocje i wyjątkowe rabaty na wybrane podłogi czekają w Malta Trading. Szeroki wybór, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż z 8% VAT-em. Nie przegap tej okazji. Malta Trading. Poznań, ulica Wołkowyska 32. Wietrzenie magazynu trwa tylko przez ograniczony czas.
4: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
5: Kawalerski, panieński, urodziny czy impreza firmowa. Zorganizuj rejs po Warcie z Warto Beach Bar. Rezerwuj na partyboat.fan.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Eska.

To chyba najbardziej romantyczny hit tych wakacji. Zalia w Radiu SK za 5 minut, godzina 16. A ja teraz mam informację, która no pod pewnym względem też jest romantyczna. Znany brytyjski klub piłkarski ogłosił nową umowę sponsorską. Chodzi o Manchester City, który teraz współpracuje z producentem prezerwatyw. No i słuchajcie, można się śmiać, ale moim zdaniem to jest bardzo przemyślana strategia marketingowa, no bo Manchester po prostu chce całemu światu powiedzieć, że ma szczelną obronę, która jest w stanie powstrzymać nawet najskuteczniejszego napastnika.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
5: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
6: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festiwalu mówi Remi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie z Eski.
8: Dla mnie to jest ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Pamiętam, że oglądałem no nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
7: Rywalem Jeremiego Sikorskiego w walce o bursztynowego słowika będzie m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan, Jowi czy Natalia Mujanga. Festiwal w Sopocie rusza już w poniedziałek. Polecam obserwować Instagrama Radia SK. Będziemy wam pokazywać, co się dzieje za kulisami w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz wam dobrze gramy na sobotnie popołudnie. Minuta po godzinie 16. Jedziemy razem na wakacje. Dom też możemy posprzątać razem. Albo trawę skosić. Tu jest dobra playlista. Za kilka minut będzie hit nieśmiertelny. Hit zawsze na czasie. Titanium od Davida Getty C. Łukasz Zduńczyk, witajcie. We'll be right back.

0: I niektórzy pewnie teraz pomyśleli, ej, dobre to jest. No w Radiu SK same najlepsze nowości, Tame Impala. To są wakacyjne hity na czasie, a razem ze mną teraz świeżo upieczona żona Natalia. Hej Natalia.
1: Hej SK.
0: No to powiedz mi, jak w tej nowej rzeczywistości jest tydzień po ślubie?
1: Boże, jest cudownie.
0: Wow, jeszcze cię nie wkurzył.
1: Cały czas banan na buzi mam.
0: Czyli w końcu można odpocząć, no bo wiadomo, przed weselem to są wszystkie przygotowania, dużo stresu. I jak rozumiem, po weselu już wszystkie tam jedzenie dojedzone i wszystko już posprzątane.
1: Tak, tak. I porozwożone. Nie, i my samego, oczywiście sami nie zjedliśmy, nie?
0: No wiadomo, najgorsze, że to potem trzeba rozwozić te wszystkie mięska, które zostały, ciasta i tak dalej.
1: No.
0: No to słuchaj, to teraz nic wam nie zostało, jak po prostu odpoczywać. Chill, nic nie robienie i łapanie sił.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to
1: przyznaję, że tak, brakuje nam teraz odpoczynku.
0: No to słuchaj, w tym momencie idealnie wchodzi w takim razie eskowy leżak i eskowy głośnik bezprzewodowy, bo właśnie taki zestaw wakacyjny leci teraz do ciebie.
1: U mega, dziękuję bardzo. Przyda się na pewno.
0: Będziecie razem odpoczywać, jakaś relaksująca playlista. Eseczkę sobie puścicie i możecie teraz czerpać
1: to na pewno.
0: Wspólne chwile. To pozdrów swojego świeżo upieczonego męża w takim razie. Od
1: radia. Kochanie, całuję i kocham cię bardzo, Tomaszku mój.
0: No to miłego ostatniego tygodnia wakacji wam życzę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki wielkie, cześć.
2: Radio SK. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Jeśli za wami stresujący tydzień, to słuchajcie tego. Czujecie ten luz na odstresowanie? To jest właśnie sobotnie popołudnie z hitami na czasie. A teraz bardzo ważna informacja z ostatniej chwili. Uwaga! Miś Skrupówek przewiduje, jaka będzie tegoroczna zima. To mi się przed chwilą wyświetliło na Facebooku Tygodnika Podhalańskiego. Uwaga!
1: No, tego roku zima będzie ostro. Bo lato było upalne, także to się wszystko przeminie na mrozy.
0: A jak Miś Skrupówek tak mówi, to znaczy, że tak będzie. Nie mamy powodów, żeby mu nie wierzyć. Także słuchajcie, SK prawdopodobnie teraz powie to jako pierwsza w Polsce. Jest szansa na białe święta. Radio
2: SK. Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej. Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glidestep i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
9: I po reklamie.
10: Eska.

bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są wakacyjne hity na czasie, a ten numer brzmi jak upalne wakacyjne popołudnie, którego dzisiaj niestety w Polsce nie ma. Lato zrobiło sobie krótką przerwę, bo dzisiaj prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, mogą być burze, maksymalnie 23 stopnie, nad morzem to w ogóle sztormi tylko 17, trzeba w kurtkach przeciwdeszczowych chodzić, więc ja mam prośbę do was, taką wielką, zróbcie wakacyjną atmosferę, dajcie znać, jeśli teraz czujecie się wakacyjnie, jest wam dobrze. Czekam na głosówki, bardzo wakacyjne głosówki na Messengerze Radia SK, dajcie znać, dlaczego czujecie teraz wakacyjną atmosferę. Może całą rodzinką, niezależnie od pogody, jedziecie, pędzicie teraz autostradą w kierunku morza albo w jakimś innym wakacyjnym kierunku, no to się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może teraz przeżuwacie gofra nad Bałtykiem, to też poproszę głosówki. Ja ze swojej strony dołożę Italo Disco. Ten numer też robi wakacyjną atmosferę. Zostańcie z Radiem SK.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Dobrej szkoły nie wybiera się z reklamy. Dobrą szkołę trzeba zobaczyć. SMS Remes od lat działa w Opalenicy, gdzie w szkole podstawowej nie ma już wolnych miejsc. Teraz otwieramy nowe placówki w Szamotułach i Nowym Tomyślu. Przyjdź z dzieckiem, poznaj nas i zobacz, jak łączymy naukę ze sportem. SMS Remes, Szamotuły i Nowy Tomyśl. Przyjdź, zobacz, zdecyduj. Nabór trwa, a w Opalenicy zostały ostatnie wolne miejsca w liceum.
7: I po reklamie.
0: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Dzisiaj kolejne koncerty w ramach cyklu Na Falach nad Jeziorem Strzeszyńskim. Na tamtejszej scenie o godzinie 20 wystąpią po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. I to będzie ostatni koncert w tym roku nad Jeziorem Strzeszyńskim, bo ostatni wyjątkowo odbędzie się nad Jeziorem Maltańskim, bo będzie to koncert w ramach otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie we wtorek o godzinie 20. Tam Dawid Kwiatkowski. A ekipa SK Summer City była na dwóch koncertach na falach. Najpierw na koncercie Oskara Cymsa. Wczoraj byliśmy natomiast na koncercie Roxy Węgiel i Liwki. To, co się tam działo, możecie zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie SK Poznanie News.
0: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Senator w Dźwigrzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl. Muzyką się żyje.
9: Lato się jeszcze nie kończy. Spokojnie. Eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Przed nami kolejny przystanek SK Music Tour. W przyszły weekend będziemy w Starachowicach. A razem z nami oczywiście gwiazdy na scenie. W sobotę na SK Music Tour zagra Fukaj i Jęk Igi, a w niedzielę Bryska Tilaw i on, król Latino Skolim. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a tymczasem minuta po godzinie 17. Ja szukam osób w najbardziej wakacyjnych nastrojach i proszę bardzo, dostałem zdjęcie na eskowym messengerze od naszego słuchacza Gaza, który wysłał zdjęcie jeziora i wędki, czyli on już dostał wolne od żony, a wy nagrywajcie się na eskowym messengerze. Czekam na wakacyjne głosówki. Łukasz Zduńczyk, witam. Dajcie. I jeśli też macie już wolne, no to proszę bardzo, można gwizdać z brzuchem do góry. Mam nadzieję, że ten brzuch do góry odbywa się na przykład na plaży, chociaż tam podobno teraz wieje. Dawid Podsiadło nam tu gwizdże. 2 po 17 to są hity na czasie.

0: Dani z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Gramy dla wszystkich zapracowanych w tę sobotę. Dodajemy wam sił, tak jak nasz słuchacz Maciek na przykład.
1: Siema SK.
0: No siema.
1: Właśnie wyjeżdżam z Olsztyna i jadę do Elbląga na wesele. Ale nie jako gość, jako usługodawca. Pozdro.
0: Pozdro, a czyli pewnie drink bar, co tam może być? Może fotograf albo ten ktoś od tortu. Ja zawsze podziwiam usługodawców na weselu, bo oni zawsze muszą siedzieć na weselu do rana, do tej wyznaczonej godziny. Oni nie mogą jak taki zwykły gość powiedzieć do drugiej połówki: dobra, chodź, idziemy do domu. I wtedy wstają, żegnają się z młodymi i wychodzą. SK dodaje wam sił, za chwilę między innymi Faruko i Pepas.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Ten dzwonek daje nam znak, że to jest dobry moment na przerwę przy sobotnich obowiązkach, bo już za 24 minuty godzina 18. Age w Radiu SK, u nas cały czas są wakacyjne hity na czasie, a w Chinach padł kolejny rekord. Wcześniej wam mówiłem, że chiński robot pobił rekord w biegu na 100 metrów, a teraz chiński pociąg bije rekord, słuchajcie. Rekord w przyspieszeniu. Pociąg rozpędził się od 0 do 800 km na godzinę w zaledwie 5,3 sekundy. Jeju, jak to dobrze, że u nas takie pociągi nie jeżdżą, słuchajcie, bo u nas to przynajmniej na spokojnie, bez stresu można sobie postawić kawę na tym stoliku w przedziale. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy. 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
6: Wakacje blisko domu? Poznaj wyjątkową kulturę, tradycyjne smaki i historyczne sekrety powiatu poznańskiego. Zaplanuj swój czas na sk.pl/powiat-poznański. Partnerem programu jest Powiat Poznański.
7: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Ale ten numer fajnie napędza. Tobi Romeo w Radio SK to są wakacyjne hity na czasie. To był numer z dedykacją dla tych wszystkich, którzy dzisiaj się nie wyspali przez wiatr, tak jak Paweł Karpiński, który jest w studiu. Cześć Paweł.
1: Dzień dobry, cześć. Cały czas tłukło, nie mogłem spać, coś wentylacja hałasowała, więc od 6 na nogach.
0: Ani spać, ani się położyć, jak mawia klasyk. Jeśli to też was dopadło, to spokojnie, od tego jest właśnie imprezka. Żeby się dobrze nakręcić, żeby ziewania nie było. Co tu dobrego w planie?
1: No, będzie Papa Ute od Stromaja, to chyba obudzi każdego.
0: Papa Ute. I można spędzać tak sobotni wieczór z Radiem SK. Paweł Karpiński i imprezka już teraz w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Firmowy rejs statkiem, piknik czy chillout w beachbarze? Odkryj Warto Beach Bar i naszą przystań. Sprawdź na partyboat.fun.
10: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOT. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
19: To jest SK Summer City, Wesce Poznani, Dominik Rutkowski. Kłaniam się nisko. Cała nasza wakacyjna ekipa dzisiaj w centrum Hipiki Jaszkowo. Tutaj odbywają się dożynki gminne nakręcane przez firmę Jaja Super Power. Nasze miasteczko oczywiście jak zwykle obfituje w różnego rodzaju atrakcje. Można zakręcić naszym kołem. Można spróbować złamać kod do sejfu. Można też zagrać się w piłkarzyki, a tuż obok, również w takiej naszej drugiej strefie, wielkie dmuchańce. Można sobie zrobić tatuaże. Jest naprawdę co robić. Nudy nie ma. Chmury przeganiamy, deszcz wyganiamy z Jaszkowa. A to, co się tutaj dzieje, możecie zobaczyć na Facebooku i Instagramie SK Poznań News. Do zobaczenia.
18: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Senator w Dźwigrzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotele Nadmorskie.
7: Muzyką się żyje.
15: Przed nami wielkie muzyczne święto. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia w Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia. A drugi dzień imprezy to walka o bursztynowego słowika. W tym roku nominowana została m.in. Ania Karwan. Ona wystąpi z hitem W to mi graj. I Ania powiedziała w rozmowie z Eską, że będzie to dla niej wyjątkowe przeżycie, bo marzyła o tej chwili już w dzieciństwie i pisała o tym w swoim pamiętniku.
6: Czerwony pamiętnik, na rogu jest napisane imię mojej pierwszej miłości, a w środku, mniej więcej właśnie w sierpniu, jest wpis o tym, że nie mogę się odzywać w domu, bo mama ogląda konkurs bursztynowego słowika, kiedyś jej pokażę, że stanę na tej scenie. To jest szok.
0: ja mam ciary, jak o tym mówię, za każdym razem, ale to naprawdę się stało i wiesz, dla mnie to jest bardzo metafizyczne przedsięwzięcie, to co się dzieje.
15: O bursztynowego słowika powalczy też m.in. Kuba i Kuba, Jeremy Sikorski, Natalia Mujanga czy Jowi. SK też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu na placu zdrojowym stanie Strefa Radia SK, w której będzie można spotkać się z naszą ekipą i zgarnąć nagrody. Sopockie emocje ruszają w poniedziałek, ale my dzisiaj świętujemy weekend. Oczywiście najlepszą sobotnią imprezką w Radiu SK. Tame Impala zaczyna, później Papa Uta od Stromae, będzie Sanak, będzie Kali Remi, będzie Explosion i będę ja, Paweł Karpiński. Dobry wieczór.

0: nie ma dobrej imprezki bez tego hitu. To Calvi i Remi w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A to jest na pewno udany weekend dla fanów Sobla. Właśnie dostani nowy singiel z jego udziałem. Za produkcję odpowiada Francis, a tytuł tego numeru to One Day in Poland. No i właśnie tekst mamy rozumieć nieco dwuznacznie. Niby na pierwszy rzut ucha jest o kobiecie, a tak naprawdę chodzi o Polskę. Francis i Sobel już teraz w SC.
1: To jest premier.

0: Chwila oddechu w sobotniej imprezce w Radiu SK to Sienna Spyro i jej Great Expectation. Przepiękny głos. Miałem okazję zobaczyć Siennę na żywo i na koncercie robi naprawdę ogromne wrażenie. Tymczasem wy meldujecie się już na eskowym Messengerze i fantastycznie, bo sobotnia imprezka należy do was, więc padajcie śmiało z głosówkami na nasz eskowy Messenger. Dla najlepszych będą oczywiście nasze prezenty, a za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Dawid Podsiadło i Armin Van Buuren już na was czekają. Radio
1: SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glidestep i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
5: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
7: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Jedyny i niepowtarzalny Sombr w Radiu SK. Wiem, że pogoda może dzisiaj nie jest w pełni wakacyjna. Nie mamy upałów. Opady deszczu też gdzieniegdzie w Polsce się pojawiają, ale to absolutnie nie przeszkadza nam, by w SC wyciągnąć dla was teraz wakacyjny klasyk.
1: SK. Hity na czasie.
0: To IO i Rapture, czyli klasyka muzyki dance. Tak, też gramy w SC na 16 minut przed 19.

nowa część przygód Spidermana w kinach, dlatego też wiraluje piosenka z poprzedniej części Spidermana, czyli właśnie ta, Sunflower. To Post Malone i Swae Lee na 4 minuty przed 19 w SC. Za chwilę wracamy do hitów na czasie.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Udało się w duecie z bratem, teraz chcę to zrobić solo. Kasia Sienkiewicz zawalczy o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Wystąpi z kawałkiem Były momenty i jak przyznała w rozmowie z Eską, statuetka nie jest dla niej najważniejsza.
12: Jak nie wygram, też będzie super, bo ja po prostu lubię tam być. I też bardzo podziwiam wykonawców, którzy grają tego wieczoru na tej scenie w ramach konkursu. To jest mocna konkurencja. Bardzo lubię głos Natalii Mujangi. Ania Karwan ma piękną piosenkę. Kuba i Kuba to jest świetny zespół. Wow. Ja się będę też świetnie bawić na widowni, słuchając ich.
11: Top of the Top Sopot Festival już w poniedziałek rusza. Jeżeli nie możecie tam być, no to słuchajcie, Wrzuć na Luz w Radiu SK na żywo z Sopotu.
13: Impreska.
11: A my mamy prawie dwie minuty po 19:00. Tu sobotnia imprezka w Esce. Zaczynamy z Łatwogangiem, później będzie Liza Tiboniem, Swedish House Mafia i Damiano Dawid. No to co? Najlepszą playlistę mamy już przygotowaną, można odpalać. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Summer, 13 po 19, a teraz poznajcie gościa, o którym jest teraz głośno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I będzie coraz głośniej, on może stać się ważną postacią na polskiej rapowej scenie. Nazywa się MJ Deli i niedawno wypuścił swój singiel Deli Supreme i on się stał potężnym wiralem, dlatego z przyjemnością witamy go na playliście Radia SK. Posłuchajcie Deli Supreme już teraz.

0: To Robin Schulz i jego nowy singiel w Radiu SK, Take It Slow. Bardzo fajnie brzmi na 28 minut po 19. No i pamiętajcie, że Robin Schulz jest jedną z gwiazd, która miksuje dla was najlepszą imprezową muzę w ramach SK Live Remix. Będzie czekał dzisiaj o pierwszej w nocy i obiecał najlepszy set klubowych dźwięków. A o północy, godzinę wcześniej, przed Robinem Schulzem, James Hype. On też nie pozwoli wam zasnąć. A za chwilę w Esce przypominamy sobie wielki hit Loli Young, to będzie Messi.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
5: I po reklamie.

Kuba i Kuba to stygnie lato w Radiu SK. Panowie tutaj w tym singlu brzmią na wyluzowanych, ale pewnie w tym momencie mają już taką lekką tremę, bo dosłownie za moment, już we wtorek, staną do walki w konkursie o bursztynowego słowika na festiwalu Top of the Top. Więcej o tym i więcej o chłopakach powiem punktualnie o 20 w SC, a jeżeli chodzi o sam festiwal Top of the Top, no to wszystko, co będzie działo się na miejscu, pokażemy też wam w naszych social mediach, ale jeżeli wybieracie się do Opery Leśnej, no to tam na pewno znajdziecie nasz eskowy kamper z całą fantastyczną eskową ekipą. Będzie Kasia Węsierska, będzie Michał Hanczak, Ola Kot i Mati Fuczyło, więc czekamy na was w Sopocie.

Why Chor w Radiu SK tuż przed 20, a już za moment w SC będę miał dla Was nasz wakacyjny zestaw, czyli leżak z logo Radia SK i do tego jeszcze głośnik Bluetooth. Jeżeli macie ochotę na takie prezenty, no to wpadajcie do naszej aplikacji, jeszcze zdążycie się zgłosić, a do 20 brakuje nam 5 minut.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
10: Dobry wieczór, Dominik Rutkowski. Kłaniam się z centrum Kipiki Jaszkowo, bo tutaj jest ekipa SK Summer City na dożynkach gminnych napędzanych przez jaja Super Power. No i było m.in. w naszej strefie piana party i okazuje się, że nie tylko dzieci dobrze się bawią, ale tych dorosłych trzeba troszkę zmotywować.
11: Jesteśmy za stare, żeby tam wejść.
10: Nieprawda, piana party nie ma ograniczeń.
11: A myśli pan, że takie 30 plus się nadaje tam?
10: No kurczę, ja byłem w piana party, jestem 30 plus.
11: A wejdzie pan z nami?
10: No dobra.
11: Pan z nami wejdzie, tam my też pójdziemy.
10: Idziemy?
11: Idziemy.
10: No to okej.
11: Mamy to.
10: I 30 plus też może.
11: No, a pan jest 30 plus?
10: No raczej, ja mam 33.
11: O to ja 32.
10: Ale czyli jestem staruchem. A to, co się tutaj dzieje, możecie zobaczyć w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie SK Poznań News.
9: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Senator w Dźwigrzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Już za kilka dni bursztynowy słowik poleci do kolejnego artysty. Przed nami Top of the Top Sopot Festival i jednym z najważniejszych punktów tej imprezy jest konkurs o tę legendarną nagrodę. Wśród nominowanych są m.in. Kuba i Kuba, dla których bursztynowy słowik to coś wielkiego.
14: To przede wszystkim jest dla nas bardzo ważna nagroda, też z tej perspektywy, jaką ma historię. I ta historia jest bardzo odległa. Nas na świecie nie było jeszcze w planach, tak nie byliśmy, jak już pierwsze bursztynowe słowiki wędrowały do artystów. Więc to zawsze jest ogromne wyróżnienie i no, ta legendarność nagrody na pewno w tym pomaga.
15: Tylko chciałem powiedzieć, że Opera Leśna to jest w ogóle też miejsce, w którym my czujemy po prostu, że to jest coś wielkiego.
13: Kuba i Kuba wystąpią w Operze Leśnej z hitem Stygnie Lato. Doskonale znacie go z Radia SK i my też wybieramy się na Top of the Top Sopot Festival. Już od poniedziałku zapraszamy do strefy Radia SK na Placu Zdrojowym. Tam spotkacie naszą ekipę i zgarniecie eskowe gadżety.
14: To przede wszystkim...
13: O, nie tu, nie tu.
16: Imprezka!
17: Imprezka!
16: Imprezka!
17: Imprezka!
16: Imprezka!
13: Przyciski się mylą, ale spokojnie. Kolejne hity na czasie już przygotowane. Wszystko poleci zgodnie z planem. Będzie duet, który pojawi się też w Sopocie. To Margaret i Dawid Kwiatkowski, ale wcześniej Dua Lipa i Kygo. Tu sobotnia imprezka w SC. Paweł Karpiński, dobry wieczór. No i nasze wakacyjne gadżety, czyli leżak eskowy z głośnikiem Bluetooth. Za chwilę do zgarnięcia zgłaszajcie się w eskowej apce.

0: niegrzeczna Rihanna w Radiu SK to Rude Boy, a w naszej eskowej apce swoje wakacyjne przygody opisała Kama. Czy były one niegrzeczne? No nie wiem. Hej Kama.
1: Hej SK.
0: Tak czytam, że zrealizowałaś około 90% swoich planów, po czym wymieniasz mycie okien, malowanie chaty. No Kama, czy naprawdę wakacyjne wakacje to zawsze muszą być te remonty i wielkie porządki?
1: Ale ja myślę, że tak połowę Polaków, wiesz, w okresie urlopowym odświeża chatę, robi porządki, no rzeczy, na które nie mamy zwykle czasu.
0: No ale powiedz proszę, czy tam znalazło się trochę czasu na jakieś przyjemności poza remontami?
1: Tak, pewnie byliśmy na fantastycznym weselu z mężem, także... Pobawiliśmy się.
0: I tutaj właśnie a propos męża napisałaś, że była też pierwsza przejażdżka na motorze. Jak rozumiem, mąż pewnie jeździ na co dzień i w końcu udało mu się ciebie namówić, czy jak to było?
1: Wiesz co, długi czas się zbieraliśmy do tego, aha, ale akurat przydarzyła się taka okazja, że dzieciaki mieliśmy u dziadków, więc mieliśmy czas dla siebie, więc wybraliśmy się. No a druga sprawa, musiałam skompletować też odzież na motor, no więc... No wiesz, katk te sprawy.
0: No bezpieczeństwo przede wszystkim, ale tak napisałaś, że 90% planów zrealizowane, to zastanawiam się, jakie jest te 10% pozostałe, którego nie udało się zrealizować. Który?
1: Wiesz co, historia jest taka, że my sobie zrobiliśmy taką listę na lodówce, no i tam było takie właśnie mycie okien, malowanie ścian, wymycie piekarnika, okapu długo jeszcze.
0: To całe szczęście, że te 10%, czyli mycie piekarnika i tak dalej zostało.
1: Poczeka na święta.
0: Do tej listy na lodówkę, dopisz sobie proszę teraz tam, leżenie na eskowym leżaczku, słuchanie hitów na czasie z eskowego głośnika Blue, bo to teraz te prezenty wysyłam do ciebie i mam nadzieję, że sprawią ci dużo przyjemności.
1: No pewnie, dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę. A w Esce teraz Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. To DNA, mamy 17 po 20.

0: to Nowa Sanach w Radiu SK. Kapitan, tak się nazywa i brzmi fantastycznie. To jest niespodzianka dla fanów Sanach na chwilę przed jej finałowym koncertem na PGE Narodowym 4 września. Ten ostatni koncert z obecnej trasy Sanach i pewnie kapitan będzie do usłyszenia na żywo. Trzymamy kciuki. Tu Radio SK, tu sobotnia imprezka. Za chwilę u nas Calvin Harris. Radio
1: SK. Reklama.
2: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Arch Fit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
1: I po reklamie.
3: Dawaj.

to Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeated w Radiu SK, a te dźwięki chyba rozpozna każdy. Natasza Bedingfield, jej Unwritten już teraz w imprezce. Mam nadzieję, że wywoła sporo uśmiechu. Za chwilę Zalia z nowym singlem Tylko kochaj mnie. Tak gra SK w sobotni wieczór.

0: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
1: Dobry wieczór, to jest Teska Summer City w Esce Poznań, Dominik Rutkowski. Nadajemy z centrum Hipiki w Jaszkowie. Tutaj odbywają się dożynki gminne nakręcane przez jaja Super Power. No i w naszej strefie też było super, była wuchta atrakcji, poszła wuchta gadżetów. Pokazujemy Wam to w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie Esca Poznań News. Tam też pokazujemy Wam, jak wyglądało piana party. Powiem tylko, że naprawdę było grubo. A jutro, dzień drugi, bardziej taki sportowy, ranmagedonowe wyzwania na Was czekać będą. Będzie m.in. spacer farmera, przerzucanie oponą ciągnika czy podciąganie na drążku. Obserwujcie nas w socialach, tam wszystko pokazujemy.
0: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Senator w Dźwigrzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: To dla nas spore zaskoczenie. Tak Emo i Sarsa komentują nominację do bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Artyści nagrali razem kawałek Zostań. Jak przyznali w rozmowie z Eską, nie spodziewali się, że zostanie doceniony.
4: Ogromne zaskoczenie, szczerze mówiąc, bo gdzieś tam jak zgłoszenie było wysłane bardzo spontanicznie i nawet nie liczyliśmy na to. Po prostu lubimy tą piosenkę i ona też już ma trochę czasu.
5: Sama nominacja jest już wielkim wyróżnieniem. Każdy artysta lubi, jak się go czasami, wiesz, poklepie po ramieniu i powie, że to, co zrobił, jest fajne i że zasługuje na jakieś, na nominację chociaż.
3: Top of the Top Sopot Festival startuje już w poniedziałek, a zdobywcę bursztynowego słowika poznamy dzień później, we wtorek. O nagrodę walczy jeszcze m.in. Kasia Sienkiewicz, Jeremi Sikorski czy Ania Karwan, a Eska pokaże Wam, jak to będzie wyglądało od kulis. Obserwujcie nas na Instagramie.
6: Imprezka.
3: Minuta po 21, a w SC już teraz najlepszy zestaw hitów na czasie i do samochodu, i być może na domówkę, jeżeli taką macie dzisiaj w planach. Lady Gaga zaczyna, później Alvaro Soler i Alan Walker. Będzie też kolejna muzyczna premiera. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: i Home Wrecker w radiu SK 14 po 21. Tego gościa graliśmy wam jako pierwsi w Polsce i teraz czas na kolejne nowe rzeczy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Liwka, której głos wydaje mi się doskonale znacie z ostatniej płyty Taco Hemingwaya, także z hitowego kawałka Zakochałem się pod apteką, teraz wydaje solowy materiał i bym powiedział, że eksperymentuje z takim lekko elektronicznym brzmieniem. Jej nowy numer Poza Tobą Nic ma mega klimat. Doskonale zabrzmi, jeżeli jesteście teraz w samochodzie. Do nocnej jazdy jest po prostu idealny.

prosto z wielkiego ekranu na antenę Radia SK, Tame Impala i Loser, czyli kawałek z najnowszego filmu o przygodach człowieka pająka, prawie w pół do dziesiątej wesce, a w tym momencie na warszawskim Bemowie finał trasy męskiego grania. Niebawem na scenie pojawi się trio Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, no bo to oni w tym roku stworzyli hymn tej imprezy, czyli kawałek Nareszcie. My zagramy go już za moment w Radiu SK, no i oczywiście trzymamy kciuki za pogodę, by ona nie pokrzyżowała dzisiaj tych koncertowych planów w Warszawie.

Letka i dwa dni w Radiu SK. Tu sobotnia imprezka na zegarach. Pomału 22. Brakuje nam do niej 20 minut, ale my nie zwalniamy tempa. Wręcz przeciwnie, my zamierzamy się dopiero rozpędzić. Justin Bieber i Sorry już teraz w SC, Outcast i Hey Ya to za moment, a przed 22 na pewno najnowszy single.

Tak smakuje mango od Sylwii Grzeszczak. To jej najnowszy singiel. Proszę się częstować, na pewno dla każdego wystarczy. Mamy 3 minuty do 22. Za chwilę wracamy do hitów na czasie. No i pamiętajcie, punktualnie o północy. SK Live Remix. Najpierw James Hype, później Robin Schulz. Oni na was czekają, a ja zapraszam jutro po 9 rano do Radia SK. Będę na was czekał. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę.

0: program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotele Nadmorskie.pl.
1: Dobry wieczór, to jest Eska Summer City w Esce Poznań. Sprawdzamy, jakie nowości pojawiły się w kinach. To między innymi film akcji Buntownik, horror naznaczony Wyjście z mrocznego wymiaru, czy filmy familijne Pucio kocha zwierzaki i Księga pustyni. Nieważne na co chcecie się wybrać, możecie wybrać się za darmożkę. Przekonajcie mnie, że bilety od Eski do kina powinny trafić właśnie do Was. A przekonywać możecie na Messengerze Eska Poznań News. Jestem tutaj i czekam na Wasze wiadomości. A jeżeli szukacie pomysłów na spędzenie wolnego czasu w okolicach Poznania, no to dobrze się składa, bo przygotowaliśmy dla Was takie wirtualne wycieczki po powiecie poznańskim. Szczegóły znajdziecie na sk.pl/powiat-poznański. Zapraszam!
0: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie, Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotele Nadmorskie.pl.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Eskalive.

Don't stop. Don't stop. Don't stop.